Чу, эгүүтэй. Чу, мям. How can you stop the rain from falling down? Acepta, por ejemplo, sí, sí.